jeździli na rajdy rozmaite, topiliśmy marzannę. Ja raz nawet to, no w zasadzie trzeźwy też jest to marzano topiłem, ale marzanna mnie wyratowała. Później na wiosnę znowu każdy też musi stracić tą wagę, którą nadrobił w zimie po rozmaitych świętach, no bo niedługo trzeba będzie obnażyć to ciało na rozmaitych plażach, a nawet plazach może. Także i no każdy zalicza, tam ja zaliczyłem 3 kilo na straty. Wiosna nadeszła, świergocą ptaki, na murze plakat, wyjedź w Bieszczady, ruszaj z rajdową grupą Krupczaki, rzuć w kon naukę, czas na ballady. Więc spakowałeś plecak i ruszasz, chociaż sobota, kolokwium z matmy, choć grozi dwuja, ty dajesz nura, może to rajd już jest twój ostatni. A tu brzuch ciąży z powłoki tłuszczu, 3 kilo znów zaliczyłeś na straty, po kilku ruchach masz zadyszkę, świeże członki masz jak z waty, czerwone płatki przed oczami, w głowie wiruje karuzela, serce łomocze ostatkiem sił, w płucach uwiera jak cholera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trasa nas wiedzie ścieżką ciernistą, to dolinami, to znów się wspina. Nareszcie koniec trasy, ognisko, lecz nie odpoczniesz, śpiew się zaczyna. A tu brzuch ciąży z powłoki tłuszczu, 3 kilo znów zaliczyłeś na straty. Po kilku ruchach masz zadyszkę, czujesz, że członki masz jak z waty. Czerwone płatki przed oczami, w głowie wiruje karuzela, serce łomocze ostatkiem sił, w płucach uwiera jak cholera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nocka zapada, sianko szeleści, wreszcie noc ci da ukojenie, lecz co to obce ciało przy tobie i ktoś otacza cię z tym ramieniem. A tu brzuch ciąży z powłoki tłuszczu, 3 kilo znów zaliczyłeś na straty, po kilku ruchach masz zadyszkę, czujesz, że członka masz jak z waty. Czerwone kładki przed oczami, w głowie wiruje karuzela, serce łomocze ostatkiem sił, w płucach

jesteście w domu, spokój i praca, i godzinami nic się nie zmienia. To się naryzywa potocznie mówiąc, zamieniać siły w radość tworzenia. Lecz w sensie takiej dobrej roboty, byle do rajdu myślisz, gdy tyjesz. Gdy ruszyć w Polskę, wciąż myślisz o tym, choć ci kondycja nie dopisuje. A tu brzuch ciąży z powłoki tłuszczu, 3 kilo znów zaliczyłeś na straty. Po kilku ruchach masz zadyszkę, czujesz, że członki masz.

życie swe. Gdy nagle powiem ci, kochana, przytulisz do mnie mocniej się. Jeżeli chcesz, to zostań ze mną, razem przez życie łatwiej iść. Będziemy czekać, aż nadejdą szczęśliwe.

także mam. Lecz wiem, co chciałbym w życiu robić i nie chcę dłużej być już sam. Jeżeli chcesz, to zostań ze mną na resztę życia swego dnia.

Moi szanowni wielce, panie i panowie, czasami głupie myśli chodzą mi po głowie. Wczoraj wymyśliłem sobie, jaka byłaby afera, gdyby się sprawdziła w życiu wizja doktora Strossmayera. Jeśli nie pamięta ktoś, to chętnie wyjaśnię. Pomysł tego pana polegał na tym właśnie, że gdyby głupota unosić umiała, to mnie jedna zacna osoba by fruwała. Wychodzę z domu, a tu tuż nad głową widzę przelatującą zwolna moją drogą teściową. A troszeczkę dalej niby jaskółek sześć, to lata moich pięciotek, a wraz z nimi teść. Wtem patrzę z oddali, leci coś jak wrona, a to nie ptak wcale żaden, to tylko moja była żona. A tuż za nią lecą nastroszywszy ogony wielki rój moich byłych znajomych. Pełno ludzi na niebie, gdziekolwiek popatrzę, tutaj czterej prezesi, a tam znowu działacze. Trochę dalej w dowód uznania za swe bezeceństwa latają sobie niektórzy przedstawiciele duchowieństwa. A tu nagle na niebie dziwna procesja, to zwartym kluczem prują niektórzy słuchacze Radia Maria. Nieco dalej unosi się na kształt gwiezdnej konstelacji przedstawiciele pewnej dobrze znanej fundacji. To jeszcze nie koniec. Mógłbym jeszcze wymieniać tych fruwających po niebie, ale po co, kiedy każdy zna przecież głupków wokół siebie? Więc zamiast wymieniać te wszystkie latające głupki, omówię raczej pokrótce ich latania skutki. Na samym wstępie ważny problem się wyłania, tego głupiego ptactwa trudy do karmiania. By ich nie zagłodzić, niestety cholera, trzeba to będzie dokarmiać z helikoptera. Za to na ziemi zaszłyby zmiany pożyteczne i zdrowe, zniknęłyby na przykład kłopoty mieszkaniowe. A ponieważ tyle tego by się w górze unosiło, te bezrobocia też by nigdy nie było. A ja ponieważ jestem na cztery nogi kuty, dla tych co nie chcą latać, to bym robił ciężkie buty. Żyłbym sobie dostatnie, żyłbym wygodnie, na wszelki wypadek nosiłbym ciężkie spodnie. I wszystko by było i klawo i wesoło, na górze sami głupki, w dole normalni wokoło. Lecz nagle niebezpieczeństwo pojawiło się nowe, że w tej sytuacji byle głupek mógłby nam narobić na głowę. Zamiast mieć takie chorobliwe wizje, lepiej nawet oglądać polską telewizję. Tam choćby wystąpił nawet największy idiota, to siedzi ciężko w fotelu i se nie polota. I całe szczęście, że doktor Strossmayer się mylił, żaden głupek nie wzleci, choćby się nie wiem jak wysilił. Przez to są, że są na dole z nami, to ciężka ich dola. Nie narobią nam na głowę, a my ich możemy olać.

Gdybyś była moją dziewczyną, postawiłbym ci lody i kino. Potem w zacisznej restauracji wyznał miłość przy kolacji. Nosiłbym cię wszędzie na rękach, śpiewał o tobie w swoich piosenkach, przynosił kwiaty i prezenty. Świat byłby wtedy piękny, jaki piękny, jaki piękny. Gdybym ujrzał w kąpieli Joannę, to bym cichutko przykucnął przy wannie. Słuchając wody i pluskania dźwięków, podziwiałbym festiwal jej wdzięków. A wieczorem bym się zakradł do łóżka i jej zrobił małego dzidziuszka, który ojca ma wariata i zawsze za mną wołał tata, tata. Gdybyś była moją dziewczyną.

nosiłbym cię wszędzie na rękach, śpiewał o tobie w własnych piosenkach, przynosił kwiaty i prezenty, świat byłby wtedy piękny. I jaki piękny, o, jaki piękny. Lecz jak wszystkie ładne kobiety, ma Joanna chłopaka niestety, i obawiam się, że nie dam rady, by wygonić go z tej posady. Ma Joanna tyle wdzięków i zalet, żeby nam było ze sobą wspaniale. Lecz nic z tego nie będzie, nie będzie z nas pary, nie pomogą mi nawet dźwięki gitary, bo jestem dla niej za stary.

spakowałeś w pośpiechu wszystko. Dostałeś bilet, więc mogłeś lecieć już. Chłodnym rankiem pojechałeś na lotnisko. W paszporcie wiza kanadyjska, do raju klucz. Starsza córka pomachała ci z daleka. Młodsze zostały w domu pogrążone w śnie. Żona nawet nie mówiła, czy będzie czekać. Wsiadłeś w samolot, poleciałeś Bóg wie gdzie. Ponad chmurami, ponad wielkim oceanem przemierzyłeś samolotem drogi szmat, aby ujrzeć wreszcie ziemię obiecaną, aby zobaczyć ten wspaniały inny świat. Swoją Kanadę, swoją ziemię obiecaną, ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj. Wszystko dalekie dotąd, obce i nieznane, żywicą pachnącym mlekiem.

wokoło. Wspaniałe życie, które śniłeś każdą noc. Potem musiałeś wynająć pokój na poddaszu. Wspólna łazienka, jedna fajerka, chłodny kąt. Dobre rady dostałeś od przyjaciół. Robotę na czarno, aby wyżyć z dwojga rąk. Żona w liście dzisiaj pisze, zdrożał cukier i herbata, i że dzieci w noc się budzą i pytają, gdzie jest tata? Gdzie ta Kanada? Gdzie ta ziemia obiecana? Ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj, gdzie ta kraina przez wszystkich wychwalana? Żywicą pachnący, mlekiem płynący, cudowny kraj. Twoja Kanada wcale nie jest taka piękna. Nie doczekałeś się otwarcia raju bram. Choć tak szukałeś, nie znalazłeś tutaj szczęścia. Zamiast radości w twoim sercu tli się żal. Znowu dzielisz kotlet na dwie części. Ledwie starczyło ci pieniędzy na rent. Czy tak wyglądać miało kanadyjskie szczęście? Powoli czujesz do wszystkiego wstręt. Wkrótce szron pokryje twoje skronie. Starości piętnem odciśnie czas swój ślad. Czy pamiętasz jeszcze te dziecięce dłonie, które lubiłeś

0: Gdzie ta Kanada, gdzie ta ziemia obiecana? Ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj.
1: On the Radio Player Canada app, online at cjiqfm.com and on the radio at 88.3. We are CJIQ FM.

jak deszcz. Przy fizyce mnie pamięć zawodzi, przy matematyce

Piosenka nosi tytuł Obrazki z życia podstarzałego podrywacza. Już 40 minęła, nowy etap zaczynasz. Gdzie ten czar, gdzie to zdrowie, już na głowie łysina. Zawsze gotów do skoku, król salonowych lwów. Gdy się weekend zaczyna, ty wyruszasz na łup. Krysiu, no proszę, przysuń się trochę. Masz ładne pończoszki, och nie, to rajstopy. Oczko poleciało, nie.

Poniedziałek, szara rzeczywistość wraca. Puste dni, puste noce, samotność i praca. Ale w piątek wstępuje w ciebie nowy duch i w sobotę wyruszasz na łódź. Zosiu, no proszę, pokaż kolanko. Bądź tą najpiękniejszą, zostań moją kochanką. Śliczne ciałko, a piersi najpiękniejsze w świecie. Takich

na boku. Nie chcą ani na dłużej, nie chcą nawet do skoku. Natcha robią swoje, każdy o tym wie, ale nie chcesz jeszcze poddać się. Krysiu, no proszę, daj mi jakąś szansę i nie mów, że jestem starym szympansem. No proszę cię, kotku, daj

Jak się łasam, jedna z siebie to ciało, sam do domu wracasz, minę masz nieszczęśliwą. Skarżony lew salonowy z przerzedzoną krzywą. Nic z tego, choć tyle dziewcząt cię wkoło otacza, trudne jest życie,

się biało, czekać też nad moje siły. Gdzie cię poniosło na tych saniach, co ci się stało w środku zimy? A jeszcze latem byłaś ze mną, czy w twoje życie wszedł ktoś inny?

przekonaj się. W moim koszyku jest taki wybór, że każdemu uda się trafić w jego gust.

ruszę. To jest towar jak cacuszek. Ja zachwalać już nie muszę. Po co gadać? Ja nie mówię nic. Żeby nawet Roman Navarro wziął pod pachę kredę Carbo i przyjechał tu nad

tańczy. Taką to by na stos, na co jej głupi los, dajcie chłopcy ten kagańczy. Warkocz jej płonie już.

Nie widzi pan, jak jest. Pan się pyta, czy ja zawsze brałam udział. Czy pamiętam, co to znaczy szach, mat? Nie, nie trzeba tak od razu buzi brudzie. Ja przecież

Mi widzi pan, jak jest. Proszę pana, pan tak nagle się zasmucił. Ona wróci, to jest tylko kwestia lat. Pan jest miły. Jak tak można pana rzucić?

0: Był Anglik, co przyjaźń nawiązał z Hindusem ze zwykłej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Hindus nieświeży dał mu ser. Mieć trudno pretensje do tego Anglika, gdy druh narodowej go dumie dotyka, więc zgardził pariasem i przyjaźń swą z czasem położył u stóp Irlandczyka. Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Francuz sąsiada, miał co był z Somalii. W Tuluzie mieszkali i pasti spijali, lecz wnet się przekonał potomek Dantona, że druh jego łeb ma ze stali. Nie mieli pretensji koledzy Francuza, że nie mógł on przepić czarnego łobuza, więc rzekli monami, jak pić chcesz to z nami, bo nie dla przybłędów Tuluza. Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, że wizję małżeństwa był przed nią roztoczył, lecz kwiat kraju wiśni rzekł ani się miśni, spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy. Cóż z sercem złamanym uczynić na świecie, więc poszedł do wojska i śnił o odwecie, lecz losu ironio, brak wojny z Japonią, do mnichów dziś strzela w Tybecie. Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Sympatie Singales raz czuł do Tamila, choć wrogość dzieliła ich ludy na Srylance, w dawnym Ceylonie, gdzie nawet są słonie, w polityce mądre nad wyraz. Lecz słoń Singaleza, Tamilów sympatyk, zwykł mu po nocy wykradać granaty i pojął Singales, że musi choć z żalem sympatie swe spisać na straty. Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Bez tchów herbaciarni, wypiwszy 5 herbat, Albańczyk zapałał przyjaźnią do Serba, a Serb po śliwowicy Albańczykowi na zębach wypisał swój herbarz. Szczerbaty Albańczyk to pół Albańczyka, nie jeden polityk się na tym potyka, lecz jęczy duch Tity, że zbędny polityk, gdzie trzeba dentysty praktyka. Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Palestyńczyk, co z Żydem się bratał, przyjaźni tej widząc, nadzieję dla świata, strzelając do niego, powtarzał: kolego, ta krew nas połączy na lata. Lecz Żyd chyba nawet nie widział w tym cnoty, bo nie miał ochoty na nowe Golgoty i rzekł: przyjacielu, my tu w Izraelu nie mamy dla ciebie roboty. Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak, patriota, co przy wódki skrzynce zawierał przyjaźni pakt z Ukraińcem. Od słowa do słowa dotarli do Lwowa, ścierając się jak dwa odyńce. Gdy bić się przestali, trafili za kraty, podarszy w pamięci doniosłe traktaty, bo gdy przyjdzie czas, wy nas, a my was, po brzuchach budem rezaty. Narody, narody, podjabła narody stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju? Usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ci wszyscy, o których tak długo tu mędzę, zbierają się co dzień na forum ONZ i skarżą się wzajem na ludy i kraje, nie skarżąc się jednak na nędzę. Bo mają do siebie już te kuluary, gdzie naród z narodem się chwyta za bary, lecz nie o to chodzi, kto komu gdzie szkodzi. więc oto.
1: On the Radio Player Canada app, online at cjiqfm.com. And on the radio at 88.3. We are CJIQ FM.